Naitwa Lamek Deacon, leo kanisani kwetu tunamuimbia Bwana. Kanisa lipo Liwale, shule ya msingi Kawawa. Ukifika hapo ukiulizia unaletwa hadi kanisani. Karibu tumuimbie Bwana, mbarikiwe sana. Asante sana, Bwana akubariki pia.

mapya ni mapenzi hayo, asubuhi tuonayo. Saa za giza hulindwa kwa uzima kuamka. Kila siku mapya pia, rehema, wema na afya, wokovu na msamaha, mawazo mema, furaha. Tukijitahidi leo na mwendo utupasao, Mungu atatueleza yata.